Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu urządza maraton w Kołowrotku. Więc żeby poczuć te emocje dosłownie, puszczamy Drake'a i In My Feelings dla Marka od nas w radiu X-Vibe.

0: shit look.
1: Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tym cyfrowym czyśćcu w X-Vibe, gdzie logika dawno poszła spać. Czytasz o tym, jak w 1994 roku firma Nintendo wypuściła wirtualnego chłopca, który miał zrewolucjonizować granie, oferując ci jedynie ból głowy i świat w odcieniach czerwieni, przypominający wnętrze taniego horroru. Bo przecież nikt nie potrzebował przenośnej konsoli, która skutecznie symuluje migreny i totalne wyobcowanie. A jednak tysiące ludzi rzuciło się na ten plastikowy koszmar, wierząc w obietnicę przyszłości, której nikt nie chciał naprawdę dotknąć. No cóż, przynajmniej ten beat w głowie grał wtedy całkiem nieźle. Teraz Ed Sheeran i jego Overpass Graffiti płyną przez falę eteru.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że jesteś bezpieczny. Ale pamiętaj, że w 1986 roku w Japonii pewien facet postanowił zostać gwiazdą telewizji, nie jedząc absolutnie nic poza karmą dla zwierząt przez miesiąc, co skończyło się totalnym obłędem i wizytami w miejscach, o których wolisz nie wiedzieć, bo umysł to jednak strasznie krucha maszyna, która w Nightmarek zawsze pęka z hukiem. Podobnie jak ambicje tych wszystkich ludzi, którzy chcieli zbawić świat, a skończyli w beznadziejnych teledyskach z epoki, w której fryzury były groźniejsze od wirusów komputerowych. Więc po prostu zgaś światło i daj się ponieść temu smutnemu bitowi, bo teraz sztywny pal Azji i wieża radości, wieża samotności w X-Vibe.

0: I don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Nic, panie kierowniku, oczka mu się odlepiło, temu misiu.
2: A u nas wszystko gra, dosłownie, Radio X-Vibe.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do wydawania dźwięków przez kosmitę odgłosów Shopa Pracza i siorbania żelatyny, co jest totalnie obrzydliwe, ale przynajmniej nie kosztowało fortuny. Więc teraz wrzuć na luz i posłuchaj, jak Jason Mraz nie zamierza się poddawać w kawałku I Won't Give Up, który leci specjalnie dla ciebie w X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

siedzisz w tym swoim fotelu, jakby świat miał się zaraz skończyć, a to tylko kolejny obrót planety w stronę otchłani. Bo pamiętasz, jak w 1986 roku w filmie Poltergeist szkielety w basenie były autentycznymi ludzkimi szczątkami, ponieważ gumowe odpowiedniki kosztowały zbyt wiele dolarów i ktoś w studiu uznał, że taniej jest wykopać nieboszczyków, niż bawić się w modelowanie, co jest dokładnie tym rodzajem makabrycznego absurdu, jaki kocham w tej branży, podczas gdy życie przecieka ci przez palce w rytm tego bitu, który zaraz rozleje się po pokoju. Bo w X-Vibe nie bawimy się w półśrodki, tylko serwujemy prawdę prosto między oczy. Więc teraz Sia i jej Elastic Heart to idealny soundtrack do twojego nocnego niepokoju w X-Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to, że nie odpisałaś na hejka z wykrzyknikiem, oznacza definitywny koniec cywilizacji. Więc w ramach terapii szokowej serwujemy LF System i Afraid to Feel, żebyś wreszcie poczuł strach przed czymś, co faktycznie ma rytm. W Radiu X Vibe leci Afraid to Feel od LF System dla Marka od jego własnej przerośniętej.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

W latach 80. pewien producent horrorów użył prawdziwych ludzkich szkieletów na planie, bo były tańsze od plastikowych podróbek. To dopiero oszczędność w czasie nightmarek. Poczuj ten chłód na karku w X-Vibe przy dźwiękach, które smakują jak plastikowy sen. Teraz Papa Dance i nasz Disneyland wleją trochę słodyczy w ten mroczny klimat na antenie X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że jesteś bezpieczny. Ale w 1986 roku pewien facet wpadł na pomysł i zmiksować taneczny beat z nagraniami głosów seryjnych morderców prosto z policyjnych archiwów. I tak powstał album, który miał być tylko makabreskowym żartem, a stał się obiektem kultu dla wszystkich znudzonych życia dziwaków. Bo w sumie nic tak nie poprawia nastroju w głęboką noc, jak mrożące krew w żyłach wyznania psychopatów w rytmie syntezatorów. To właśnie ten rodzaj totalnego absurdu, który sprawia, że włosy stają dęba, a ty mimo wszystko nie możesz przestać słuchać. Bo w X-Vibe gramy rzeczy, od których dostaje się dreszczy. Teraz Young Money oraz Lloyd i ich Bedrock w X-Vibe.

Marek Zursynowa pisze, że w sumie nie chce awansu, bo boi się, że wtedy na dobre wyjdzie na jaw, że od lat tylko udaje zajętego wekselu. Każdy z nas ma taki swój święty gran, który okazuje się po prostu pustym kieliszkiem. Więc niech ta prawda wybrzmi w Radiu X Vibe. Jay-Z i Justin Timberlake. Holy Grail dla Marka od życia. You take the clothes off my back and I let you.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

znowu utknąłeś w tej dziwnej strefie między jawą a koszmarem, gdzie czas traci sens, a jedynym stałym elementem jest ten pulsujący beat w X-Vibe. W roku 1994, podczas kręczenia kultowego Kruka, świat wydał się wyjątkowo kruchy, bo niefortunny zbieg okoliczności sprawił, że prawdziwa kula zamiast ślepej zakończyła życie aktora, zostawiając nas z filmem, który od początku do końca pachnie autentycznym fatum. Hollywood kocha takie historie, gdzie granica między scenariuszem a rzeczywistością staje się tak cienka, że aż przerażająca, a potem wszyscy udają zaskoczonych, że śmierć wpadła bez zaproszenia na plan. Nie ma w tym nic dziwnego, że rzeczywistość bywa bardziej groteskowa niż najgorszy horror z wypożyczalni, więc po prostu daj się ponieść temu mrocznemu klimatowi, kiedy Emilio w Faustmacht przejmuje stery w

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, a ja serwuję ci ten nocny beat, żebyś nie odpłynął w zupełną pustkę. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, cyfrowy prezenter, który wyglądał jak błąd w twoim telewizorze, stał się bohaterem najbardziej absurdalnego włamania w historii telewizji, kiedy to ktoś w maskach przejął sygnał dwóch stacji w Chicago, żeby przez chwilę bełkotać o niczym, pokazując światu, że technologia to tylko kupa złomu, która w każdej chwili może cię wyśmiać. Dzisiaj to tylko stary, pikselowy koszmar, ale wtedy było w tym coś autentycznie niepokojącego. Zupełnie jak w życiu, gdzie wszystko jest kwestią dobrego ustawienia gwiazd albo totalnego zbiegu okoliczności. Więc teraz Lady Punk i dobra konstelacja w X-Vibe.

latach 90. dzieciaki dostały Ferbi. Te plastikowe stwory z piekła rodem ponoć podsłuchiwały rozmowy, przez co amerykańskie agencje zakazały ich w bazach wojskowych. Wyobraź sobie ten plastikowy bełkot analizujący twoje sekrety w środku nocy. Totalny obłęd. W X-Vibe. A teraz SR&D oraz Lissy z Anyway You Want It płyną prosto w twoje głośniki w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

wchodzisz w świat, gdzie cień zawsze wyprzedza własne kroki, a w X-Vibe serwujemy dźwięki, które sprawiają, że nawet betonowe ściany zaczynają drżeć z niepokoju. W 1996 roku pewien człowiek uznał, że światu brakuje wibracji, więc stworzył Ferbiego, plastikową bestię, która w założeniu miała być słodka, a w rzeczywistości brzmiała, jakby próbowała przywołać demony z sąsiedniego wymiaru. Agencja Wywiadowcza Stanów Zjednoczonych zakazała wnoszenia tych pluszowych koszmarów do swoich biur, bojąc się, że zabawka nagrywa tajne rozmowy i uczy się języków obcych w tempie, przy którym twój komputer staje się stertą złomu. To był totalny obłęd, bo nikt nie chciał od i pluszak z bateriami w brzuchu wiedział za dużo o stanie państwa. Teraz czas na bit, który nie bierze jeńców, więc słuchaj uważnie, bo Pitbull i T-Pain w Hey Baby Drop It To The Floor właśnie rozkręcają imprezę w X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie nie chce awansu, bo boi się, że wtedy na dobre wyjdzie na jaw, że od lat tylko udaje zajętego w Excelu. Każdy z nas ma taki swój święty gran, który okazuje się po prostu pustym kieliszkiem. Więc niech ta prawda wybrzmi w Radiu X Vibe. Jay-Z i Justin Timberlake. Holy Grail dla Marka od życia.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, podczas gdy reszta świata udaje, że żyje w normalności, choć wszyscy wiemy, to tylko kwestia czasu, aż ktoś wyłączy prąd. Pamiętasz, jak w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago i nikt do dzisiaj nie wie, kto to był ani jak to zrobił? Koleś w gumowej masce, zniekształcony przez syntezator wideo, po prostu wszedł w sygnał i przez prawie minutę bełkotał o Coca-Coli i brudnych czasopismach. Totalny obłęd w czystej postaci, bo nikt nie umiał go wyłączyć. Teraz w X-Vibe Aira i kawałek Ona jest ze snu w wersji na żywo. Czyli klasyk, który brzmi lepiej niż twoje wyrzuty sumienia.

Znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz te dziwne częstotliwości w X-Vibe, bo wiesz, że prawda jest zazwyczaj bardziej pogięta niż twoje życie prywatne po trzeciej nad ranem. Czy wiesz, że w 1996 roku firma Tamagotchi wypuściła zabawkę, która miała uczyć dzieci odpowiedzialności, a skończyła jako zbiorowy koszmar masowych pogrzebów plastikowych jajek? Pamiętasz ten piskliwy bit, który zwiastował koniec twojego cyfrowego zwierzaka? Ludzie wpadali w stany lękowe, gdy ich pikselowe stworzenie padało z głodu, bo zapomnieli nakarmić je w czasie lekcji matematyki. To był szczyt naszej cywilizacyjnej dumy, która zamieniła się w zbiorową żałobę po stworzeniu, którego nawet nie można było dotknąć. Teraz Sean Kingston i Justin Bieber w Eenie Meenie w X-Vibe. If she holler, if she holler, let her.

to znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Marek Sułauk przysłał wiadomość do swojej żony Bożeny, bo przez 10 godzin musieli koczować w nieogrzewanym autobusie przy minus 30 stopniach. I tylko ta piosenka idealnie oddaje dramat ich odmrożonych palców u stóp podczas tego miłosnego wyjazdu na Syberię. Więc posłuchajcie Love in Siberia od Laban w radiu X-Vibe, co dedykuje Marek dla Bożeny.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

co był true od Cyril i Kita Alexander w X-Vibe. Czy wiesz, że Daryl Hall z duetu, który zaraz usłyszysz, ma własny program kulinarny w internecie? To następne hity dla pokolenia X, więc przygotuj się na Daryl Hall and John Oates. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Better days minęły szybciej niż twój zapał do diety. Więc teraz czas na famous, bo przynajmniej w swojej głowie jesteś gwiazdą, nawet jak stoisz w korku. Radio X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe. This one's going out to the strip joints.

Najpierw spacerujesz w jakimś sennym marzeniu, a potem lądujesz w egipskim kurorcie z Aleksandrą. Ktoś tu ewidentnie przegiął z drinkami na All Inclusive. Radio X Vibe.

0: am, and this is how you are.
1: To było You Only Love Me, Rity Ory w X-Vibe. Czy wiesz, że Rita Ora urodziła się w Prisztynie, a jej nazwisko to tak naprawdę Sahatciu, co po albańsku oznacza zegarmistrza? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Enrique Iglesias i Kelis. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

słuchaj, Sławomir z Cygana tutaj. Męczę się z tymi fakturami od rana i no przydałoby mi się coś na przetrwanie. Więc puszczaj Lonely od NWI i Akon w tym waszym Radio X Vibe, bo inaczej zwariuję.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: tu Radio X-Vibe, które nie potrzebuje pozwolenia. Jak miś, system się zmienia, a my jesteśmy.
1: Nie miałem prawie nic.

Zgarnąłeś I get the bag, żeby w weekend udawać, że masz życie? Przykro mi, to się samo nie zrobi, a na koncie dalej smutna pustka. Wracamy do The Weekend. Red

strona, aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który nadal nie może zapomnieć, jak pół roku temu w czwartek srebrny Passat zajechał mu drogę tak bezczelnie, że do dzisiaj czuje skurcz w łydce na sam widok tego modelu. Więc puszcza mu Seven Nation Army od The White Stripes w nadziei, że 7 żołnierzy w końcu nauczy go używać kierunkowskazów. W radiu X-Vibe dla mistrza prostej od Marka z Ursynowa. Szerokiej drogi bez niespodzianek.

Flawless w wersji Director's Cut od Sabriny Setlur i Xaviera Naidu w X-Vibe. Wiedziałeś, że Xavier Naidu, zanim został gwiazdą, pracował jako kucharz w amerykańskich bazach wojskowych w Niemczech? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Khalid. Zostań z radiem X-Vibe.

0: high school kids.
1: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Doby Woman in Love w wykonaniu S. Rende i Christy Reeves w radiu X-Vibe. Wiesz, że Christy Reeves zaczynała karierę od śpiewania w chórkach u największych gwiazd, zanim sama weszła przed mikrofon? To następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę wpadnie Rupa. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Słuchaj, Waldemar zmilcza tutaj. Właśnie grzebię w gratach i wpadła mi w ręce stara kaseta z lata 99. Więc puszczaj mi, no wiesz, Love Like This od Faith Evans. Bo w tym całym Radio X Vibe przynajmniej nie udajecie, że świat nie jest dziwny.

Najpierw zapiąłeś wszystkie buttons, żeby zaraz potem nie móc przestać imprezować. To brzmi jak początek bardzo drogiego rozwodu. Ale co ja tam wiem? Radio X Vibe.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek umówił.

zjadłeś cake od Idiotion i teraz masz cukrzycę, więc tonight musisz to jakoś rozpalić, żeby spalić te kalorie. Co za absurd, ale przynajmniej nie muszę udawać, że to zdrowe. Radio X5.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

To było People of Libyans of X-Vibe. Czy wiesz, że ta artystka wywodzi się z Kamerunu i zanim stała się znana, pracowała w opiece społecznej? Następne fity dla pokolenia X, a za chwilę w głośnikach Neka. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Pragi przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wydania, które w przypływie geniuszu postanowiło o 3 nad ranem smażyć jajecznicę na głębokim oleju. Więc żeby chociaż trochę się wypocić po tej akcji, leci Sweat od Emmet Glascott w radiu X-Vibe. Dedykacja od Marka dla Marka. Trzymajcie się tam w tej nocnej kuchni.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

najpierw Bitter Sweet dla tych, co lubią cierpieć, a teraz I'm in Heaven When You Kiss Me dla tych, co biorą za dużo leków. Zycie to niezły żart, prawda? Radio XY.

Jezu, Genovefa z Pruszkoła tutaj. Patrzę na te swoje zmarszczki i aż chce mi się wyć, że nie mam znowu 20. Puść mi szybko Wiz Khalifa, Black and Yellow. Nie chociaż muzyka mnie odmłodzi w tym radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

To był Waiting for Superman w wykonaniu Daughtry w X-Vibe. Wiedziałeś, że Chris Daughtry odpał z American Idol, a mimo to sprzedał miliony płyt? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Scooter. Zostań z radiem X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Zero zbędnej energii. Po prostu muzyka, której nie musisz się wstydzić. Słuchaj.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Radomia wysłał do szefa wiadomość o gotowym projekcie, ale autokorekta zmieniła słowo plan na płyn. Więc teraz biedak musi tłumaczyć się z rzekomej prośby o darmowy alkohol w godzinach pracy. Dlatego dedykuję mu kawałek I Wanna Rock You Georgia Morodera, żeby wreszcie rozbujał tę atmosferę w biurze. Bo w Radiu X-Vibe gramy dokładnie to, czego Marek potrzebuje, żeby przetrwać ten niezręczny moment z szefem.

zrobił Nine w wykonaniu I Live w X-Vibe. Czy wiesz, że ta artystka zaczynała od wrzucania coverów do sieci, pracując wcześniej w zwykłym biurze? To były następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie When in Rome. Zostań w radiu i

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Wygoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Tańczyłeś z nieznajomym, a teraz czujesz się, jakbyś łyknął Just Like a Pill? To nie miłość. To po prostu fatalna randka. I Kac Gigant. Radio X-Vibe.

0: podróżować, zwiedzać świat i wiele pięknie.
1: Radio X Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz, X-Vibe już gra. You're ready for me.

podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem, chciałem mieć pełne sale.

Obudziłeś się po Wake Me Up, żeby sprawdzić, czy słońce wciąż istnieje? Nie istniejesz, po prostu leci sunshine, a ja muszę udawać, że to ma jakiś głębszy sens. Radio X Vibe.

To był Decode od Nemo w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten koleś jest pierwszym niebinarnym zwycięzcą Eurowizji w historii? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Rage Against the Machine. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Skoro without you nie wyszło, to czas na zakonnicy w brokacie, czyli Dominik Disco Version 1983. Ktoś tu ewidentnie potrzebuje egzorcyzmów, a nie playlisty. Radio X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Marek z osiedla na Wilanowie przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który znowu zajął dwa miejsca parkingowe, dedykując mu utwór Tears Run Rings od Marka Almond, bo te kręgi na asfalcie po jego nieudolnym manewrowaniu faktycznie przypominają łzy. A w radiu X-Vibe gramy ten kawałek specjalnie dla gościa od parkowania, od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

to był Rise and Fall w wykonaniu Craiga Davida i Stinga w X-Vibe. Wiedziałeś, że Sting przed karierą muzyczną pracował jako nauczyciel angielskiego i trener piłki nożnej? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę wskakuje Patrick Light. Zostań w radiu X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

to było I Know od Uga w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość w wolnych chwilach zajmuje się projektowaniem niestandardowych mebli? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich Lime w radiu X-Vibe.

Słuchajcie, mam wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej teściowej, bo biedna kobieta od miesiąca próbuje wciągnąć do kawalerki lodówkę typu side on side i zwyczajnie, no, nie potrafi jej upchnąć w ciasnym aneksie. To absolutny hymn o determinacji w meblowaniu, więc niech moc będzie z nią przy kolejnej próbie wciśnięcia tego sprzętu. W radiu X-Vibe leci teraz Depeche Mode, Just Can't Get Enough, dla teściowej od Marka. Oby w końcu ta lodówka weszła na miejsce.

Private Eyes Cię obserwują, więc lepiej przestań dłubać w nosie. Przenosimy się do This City, gdzie przynajmniej nikt nie widzi Twoich życiowych porażek. Radio X-Vibe.

Nowa godzina w Radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

to znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Fading powoli znika jak twoje nadzieje na lepszą emeryturę, więc wrzucamy Megamix, bo w sumie i tak nie wiesz, co jeszcze wcisnąć w ten chaos. Totalny obłęd w radiu X-Vibe.

To był training season od Dua Lipy w X-Vibe. Wiedziałeś, że Dua Lipa w wieku 11 lat została wyrzucona z chóru szkolnego, bo nie potrafiła wyciągnąć wysokich tonów? Cóż, teraz radzi sobie chyba nieźle. Mamy następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę wpadnie Lady Gaga. Zostań z radiem X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Marek z Ursynowa przesyła maila do tego wciąż wracającego maila o rzekomej wygranej w loterii, który prześladuje go częściej niż sąsiad domagający się pożyczki, więc dedykuje mu Like Glue z Shauna Paula, żeby ten spam wreszcie przestał się tak kleić do jego skrzynki odbiorczej w radiu X-Vibe.
1: Yeah, Shonda Paul, so me go so then.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

0: Welcome to my house.
1: It's my house.
2: Najpierw prosiłeś się do mojego My House, a teraz pytasz Do you want me? Słuchaj, nawet moja lodówka ma wyższe standardy niż ty. Totalny obłęd w radio X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Żoliborza, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej jego codzienne tupanie w rytm własnej nieistniejącej kariery sprawia, że sufit zaczyna dosłownie spadać na głowę. Więc Falling Down w wykonaniu Selena Gomez and the Scene w radiu X-Vibe to idealne podsumowanie tego domowego kataklizmu dla Marka od Marka.

Better the Devil You Know, Kylie Minogue z WX Vibe. Wiedziałeś, że Kylie zaczynała karierę w operze mydlanej, zanim została ikoną popu? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje Nene Cherry, więc zostań z radiem WX Vibe. Scratching and give me a beat.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

13 w wykonaniu Katarzyny Sobczyk i Czerwono-Czarnych to jeden z tych numerów, przy których nawet najbardziej ponury wtorek wydaje się znośny. Choć mam nadzieję, że twoje szczęście dzisiaj dopisuje lepiej niż w 14 roku przed naszą erą, kiedy to rzymski cesarz August uznał liczbę 13 za pechową. Skoro jesteśmy przy ciekawostkach, to w 1986 roku świat dowiedział się, że nawet najbardziej sztywne reguły można złamać, co idealnie pasuje do dzisiejszego wieczoru, bo przecież nikt nie każe ci trzymać się konwenansów, gdy puszczam coś, co po prostu dobrze siada w uszach. Więc zostaw za sobą te wszystkie przesądy i sprawdź, jak brzmi nowa szkoła, bo teraz Lone Tasker, Santi oraz Jessie G i That Is So True w Radiu X Vibe.

Marek z Gdańska pisze, że dedykuje ten kawałek żonie, bo w końcu po miesiącu walki udało im się wyliczyć, ile dokładnie dni zostało do końca gwarancji na ich zmywakę. To totalny klasyk o trudach domowej logistyki, który przypomina, że życie to tylko odliczanie do kolejnego przeglądu serwisowego. A teraz w Radiu X Vibe, The Cure, In Between Days, dla żony od Marka.

Ten niemiecki klimat w czasie audycji w X-Vibe sprawia, że człowiek zaczyna wierzyć w sens nocnego spacerowania bez celu. Chociaż prawda jest taka, że w 1984 roku świat był zajęty czymś zupełnie innym, bo wtedy właśnie świat po raz pierwszy oficjalnie usłyszał o istnieniu wirusa HIV, co skutecznie ostudziło zapał do szalonych imprez. Ale na szczęście muzyka zawsze potrafiła wyciągnąć nas z największych opresji. Więc teraz pora na Soft Cell i Where Did Our Love Go w X-Vibe.

Don't know, I took a pill in Ibiza Mike'a Posnera w X-Vibe. Wiedziałeś, że Mike napisał ten tekst zaledwie w 20 minut, po tym jak poczuł się totalnie nie na miejscu na koncercie Avicii'ego? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Bryana Adamsa i Melanie C. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

zwrotka w utworze Ten to zawsze dobra dawka melancholii na wieczór, choć czasami człowiek zastanawia się, czy to jeszcze emocje, czy już tylko dobrze zaplanowana sesja zdjęciowa. Skoro mowa o minionym czasie, warto dodać, że w 1998 roku świat oszalał na punkcie wirtualnych zwierzątek, które padały z głodu, gdy tylko człowiek zapomniał o ich istnieniu przez kwadrans. Trochę jak z naszymi planami na życie, które rozpadają się równie szybko, dlatego lepiej po prostu przestać analizować i dać się ponieść innemu stylowi, bo teraz czas na elektroniczne uniesienia, które na szczęście nie wymagają karmienia. Teraz Medoza i Good Boys w utworze Piece of Your Heart w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po miesiącu sprzątania garażu wylała z oczu ten litr wody, który tam zbierał. Więc Amy ma rację, tears dry on their own, bo po prostu wyschły na betonie. A teraz w Radiu X-Vibe, Amy Winehouse, tears dry on their own. Dla Bożeny od Marka.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo właśnie wycisnęła z nas ostatnie łzy, więc jeśli masz jeszcze jakieś emocje w zapasie, to pora je głęboko schować, bo w 2003 roku wcale nie było łatwiej. Zwłaszcza kiedy świat oszalał na punkcie tzw. niewidzialnych słuchawek, które w tamtych czasach kojarzyły się głównie z agentami służb specjalnych, a nie z każdym przechodniem na ulicy. Co tylko potwierdza, że moda bywa równie męcząca co nastoletnie rozterki. Dlatego teraz w X-Vibe wjeżdża Jamelia i Superstar.

to był Pitbull i I Know You Want Me w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet przed karierą muzyczną dorabiał jako sprzedawca aut? Kolejne hity dla pokolenia X nadchodzą, a zaraz usłyszysz Michaela Jacksona. Zostań w radiu X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

And have we got nothing?

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

niebiesko-czarni właśnie utulili nas dosnutą kołysanką. Choć przyznasz, że Stary Niedźwiedź w ich wydaniu brzmi bardziej jak ostrzeżenie przed nieprzespaną nocą niż zaproszenie do drzemki. Skoro już jesteśmy przy dziwnych zjawiskach, w 1996 roku pewien Japończyk stworzył Tamagotchi, które zmuszało nas do karmienia cyfrowego stworzenia w najmniej odpowiednich momentach, co idealnie pasuje do dzisiejszego chaosu w eterze. Ta potrzeba ciągłej atencji jest równie męcząca jak próba znalezienia sensu w tekstach piosenek o wielkiej miłości. Ale przynajmniej Rihanna i Calvin Harris robią to przy znacznie lepszym takcie. W radiu X Vibe. Teraz Rihanna oraz Calvin Harris i We Found Love w radiu X

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci jak żyć, nie mówimy Ci na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że jedynym sposobem na wygranie z nią w sporze o pilota jest wyzwanie jej na taneczny pojedynek na środku salonu. To w końcu hymn o tym, jak brutalna walka o dominację w domu wymaga pełnej mobilizacji ciała i kroków w rytm muzyki, więc nie ma co dyskutować. A teraz w Radiu X Vibe Lady Gaga, Colby Adonis, Just Dance dla teściowej od Marka.

Ten wspólny rajd Orvilla, Kylie i Diplo brzmiał jak gorączkowy sen cowboya na techno-imprezie. I szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czy to legalne w większości Stanów. Ale w 2004 roku pewna firma produkująca napoje uznała, że wrzucenie do puszki ogromnej dawki kofeiny to genialny pomysł, co skończyło się wycofaniem produktu z rynku po serii dziwnych incydentów. A skoro już jesteśmy przy byciu niepowstrzymanym, sprawdźmy, jak brzmi prawdziwy ogień. Teraz Alicia Keys i Get On Fire w

0: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.
1: Start it.

to był Started from the Bottom, Drake'a w X-Vibe. Wiedziałeś, że zanim stał się gwiazdą, Drake grał w kanadyjskim serialu dla dzieci? To już przeszłość. Czas na następne hity dla pokolenia X. Zaraz Kanye West i Jamie Foxx w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe. She take my money when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over time.

0: thing. X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

perfekt. I niepokonani to ten rodzaj patosu, przy którym nawet kawa z wczoraj smakuje jak zwycięstwo. Choć szczerze mówiąc, po latach te teksty brzmią jak bardzo ambitne wypracowanie z polskiego. Skoro jesteśmy przy muzycznej nostalgii, warto wspomnieć, że w roku 1994 świat oszalał na punkcie gry w Sapera, dołączonej do systemu operacyjnego, co skutecznie zabiło produktywność milionów ludzi na kolejne dwie dekady. Ta sama potrzeba natychmiastowej satysfakcji, która kazała nam klikać w miny, prowadzi nas teraz prosto w stronę czegoś znacznie mniej skomplikowanego, bo Jason Derulo w swoich produkcjach nie bawi się w filozofię. Teraz Jason Derulo i Trumpets w Radiu X5.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że rok 1901 to przecież idealny czas na przeprowadzkę do chatki w lesie bez prądu i bieżącej wody, żeby wreszcie zaznać spokoju. Totalny klasyk o trudach życia pioniera, który przecież każdy z nas zna na pamięć. A teraz w Radiu X Vibe Phoenix 1901 dla teściowej od Marka.

kawałek o czekaniu przypomina mi, że cierpliwość to przereklamowana cnota. Zwłaszcza gdy w 1999 roku świat panikował przed pluskwą milenijną, która miała rzekomo wyłączyć wszystkie tostery i zamrażarki na planecie. Choć ostatecznie jedynym dramatem było to, że nikt nie umiał obsługiwać nowych kalendarzy w komputerach. Więc skoro już wiemy, że koniec świata został odwołany, wracamy do sztucznie wygenerowanego optymizmu. Bo w X-Vike serwujemy teraz S-Club i S-Club Party. S-Club. Get down tonight, come on, yeah, I get down tonight,

0: Taby One Love. People Get Ready w wykonaniu Boba Marleya w X-Vibe. Wiedziałeś, że Marley przez całe życie był kierowcą wózka widłowego w fabryce w Delaware? No, następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Roxette. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Come on, join

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Witajcie, witajcie, drodzy słuchacze i miłośnicy dobrej muzyki. Po tej stronie mikrofonu Łukasz Maskalik. Mamy wtorek, godzina 22, a zatem czas rozpocząć w radiu X-Vibe audycję Old and Gold, tylko i wyłącznie, moi drodzy, dla was. Oczywiście zanim usłyszycie pierwszą piosenkę i zanim usłyszycie pierwszą ciekawostkę, pragnę was tutaj zaprosić do zapoznania się z naszą stroną internetową, jaką to jest www.xvibe.pl, nie inaczej, xvibe.pl. I tutaj od razu na pierwszej karcie będziecie mieli informację, że jesteście właśnie na tejże stronie. To jest pierwsza ważna sprawa, a dalej troszeczkę niżej, jeżeli sobie zejdziecie, to będziecie mieć coś takiego jak kącik marudzenia. Oznacza to, że możecie tutaj pozostawić swój komentarz, swoje zadowolenie, niezadowolenie albo, nie wiem, aprobatę bądź dyzaprobatę w przypadku jakiejś piosenki, tudzież na przykład artysty, artystki, artysty zespołu i temu podobne. To jest taka pierwsza informacja, to jest pierwsza zakładka do odwiedzenia, której was zapraszam bardzo serdecznie. Następnie, abyście mogli bliżej poznać nas tutaj tworzących radio X-Vibe, a także nasze audycje autorskie, no to jest coś takiego jak ramówka. I w ten oto sposób dowiecie się, że w poniedziałek od godziny 20 do 22 Adrian Falatyn prowadzi swoją audycję Play of Beats. Następnie w czwartek rockowa propagacja w wykonaniu Marcina od 21 do 22.30. W piątek również Marcin Funky House 22 do 23. Pierwszy kobiecy głos radia X-Vibe, czyli sobota. I Kasia, jej autorska audycja Myśli Nieuczesane, a naszą ramówkę w niedzielę zamyka Aleksandra Drogokupiec i jej audycja Dźwięki z taśmy, która wybrzmiewa w radiu X-Vibe od godziny 18 do 20. Taka jeszcze ważna informacja, radio X-Vibe to nie jest jedyne radio internetowe, które jest do waszej dyspozycji. Jest jeszcze coś takiego miłego i sympatycznego jak x-stacja.pl i tutaj swoją autorską audycję prowadzi mój radiowy przyjaciel Dominik Czucz-Niebrzegowski, który to w każdą niedzielę od godziny 17 do godziny 20 prowadzi audycję Siła Wyrazu, moi drodzy. Tak więc tak to wygląda. Odnośnie pozostałych naszych audycji, oczywiście wszystkie informacje będą jak najbardziej na koniec audycji szerzej wam zaprezentowane. No właśnie, a teraz, jeszcze jedna bardzo ważna zakładka, żebyście wiedzieli, czego w ogóle u nas słuchać i jak brzmią nasze głosy, a także audycje, jest jeszcze taka zakładka jak powtórki. Tutaj możecie posłuchać wcześniejszych audycji, które były dla was przygotowywane przez nas. Dobrze, moi drodzy, bo czas tutaj widzę biegnie nieubłagalnie szybko, a no muzyki jest tak dość dużo do zaprezentowania. A zatem czym otwieramy dzisiejszą audycję? Będzie to If You Love Me, czyli utwór amerykańskiej grupy R&B Brownstone. Ciężka nazwa. Wydany 24 października 1994 roku nakładem MJJ Music i Epic Records. Jest to drugi singiel z ich debiutanckiego albumu From the Bottom Up. Utwór został napisany przez Gordona Chambersa, Nicole Gilbert i Dave'a Halla. A i zawiera sample z utworu Spellbound z 1990 roku amerykańskiego rapera Kay Solo. If You Love Me był nominowany do nagrody Grammy w kategorii najlepszy występ R&B duetu lub grupy z wokalem w 1996 roku, ale przegrał z utworem Creep zespołu TLC. If You Love Me osiągnął 8 miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA i UK Singles Charts, a także 2 miejsce na liście Billboard Hot R&B Singles. Dobrze, moi drodzy, skoro już wiemy, co wybrzmi jako pierwsze podczas dzisiejszej audycji, a właśnie, bo w ogóle jest taka bardzo ważna informacja, no o czym w ogóle nie wspomniałem. Dzisiaj prezentuję dla was piosenki z roku 1995, te najgorętsze hity, dokładnie 100 najgorętszych hitów według magazynu Billboard, moi drodzy. A zatem już tutaj głos oddaję zespołowi Brownstone, If You Love Me. Taka piosenka właśnie wybrzmi teraz, moi drodzy.

Moi drodzy, tak właśnie wybrzmiała pierwsza piosenka podczas audycji Old and Gold w radiu X-Vibe. Jestem bardzo ciekawy, jak ten właśnie kawałek R&B przypadł wam do gustu. Oczywiście kącik marudzenia jest do waszej dyspozycji, gdzie możecie wyrazić swoje poszczególne bądź krytyczne opinie. Jak najbardziej. Dobrze, moi drodzy, pierwsza piosenka za nami. Tak wiem, powtarzam się, ale to są takie emocje. Rocznik 95. Coś pięknego, coś wspaniałego miałem wtedy. Ojejku, w 95 roku to była piąta klasa i miałem lat 11. A dużo się działo. Ale dobra, nie będę was zanudzać swoimi historiami ze szkoły ani z czasów, że tak powiem, nastoletnich. Czas zaprezentować wam kolejną propozycję muzyczną dzisiejszej audycji. In the House of Stone and Light to utwór brytyjskiego muzyka Martina Page'a, wydany w 1994 roku na jego debiutanckim albumie In the House of Stone and Light, czyli dokładnie taki sam tytuł albumu, co piosenki. Utwór osiągnął 14 miejsce na liście przebojów Billboard Hot 100 w USA w 1995 roku i osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Adult Contemporary, stając się najpopularniejszym utworem muzyki współczesnej dla dorosłych w roku 1995 w Stanach Zjednoczonych. Góra w intro utworu to góra Kailas, położona w pobliżu krainy Szambali. Obecna góra Kailas w Tybecie jest związana z historią Ramazany. Page w tekście i tytule utworu nawiązuje również do hawasupajskiej, ojejku, cóż to jest, nazwy Wielkiego Kanionu, domu z kamienia i światła, plemię Hawasupaj. Uważa Wielki Kanion za swoją ziemię plemienną i miejsce święte. No proszę, no taka ciekawostka właśnie, Hawasupaj, no czyli plemię. Jak najbardziej. Wielki Kanion, czyli Stany Zjednoczone? Dobrze kojarzę? Chyba tak. Jeżeli nie, to możecie mnie oczywiście poprawić w kąciku marudzenia. A już teraz przed wami Martin Page, In the House of Stone and Light.

Bardzo ciekawe zakończenie piosenki. Uwielbiam, kiedy na końcu właśnie pojawia się sam głos wokalisty. Brzmi to naprawdę świetnie. A piosenka? Mam nadzieję, że jak najbardziej przypadła wam do gustu. Powiem to ode mnie. Brzmi ona całkiem ciekawie. Czy dodałbym ją do swojej listy piosenek, do których bym chętnie wracał? No powiem wam, że musiałbym się tutaj mocno zastanowić. Niby z jednej strony ciekawa, ale z drugiej strony, tak przynajmniej dla mnie prywatnie, aż do tego stopnia mnie nie urzekła chyba. No ale oczywiście wolna ręka. Dobrze, kochani, w takim układzie czas na kolejną piosenkę, kolejną propozycję muzyczną. I Got Five On It, czyli utwór amerykańskiego duetu hip-hopowego Lunis. Z udziałem piosenkarza R&B Michaela Marshalla. Wydany 23 maja 1995 roku przez No Tribe i C-Note Records jako główny singiel z debiutanckiego albumu duetu Operation Stacola. Jest to hymn narkotykowy o konsumpcji marihuany. Utwór osiągnął drugie miejsce na listach przebojów w Niemczech, trzecie w Wielkiej Brytanii i ósme w Stanach Zjednoczonych. Tytuł i refren nawiązują do praktyki dzielenia kosztów zakupu marihuany i odbierania jej równowartości $5. Singiel uzyskał status platynowej płyty przyznany przez Recording Industry Association of America dokładnie 31 października 1995 roku i sprzedał się w Stanach Zjednoczonych w liczbie 1 miliona egzemplarzy, moi drodzy. Dobrze, w takim układzie nie pozostaje nic innego, jak zapowiedzieć jeszcze raz Lunis, I Got Five On It i oczywiście później za chwileczkę wyrażę swoją opinię na temat tejże produkcji.

No, powiem wam z ręką na sercu, że zapomniałem całkowicie o tej piosence. Parę razy ją podejrzewam, że wcześniej słyszałem, ale jakoś nie pokojarzyłem faktów, że to właśnie ten kawałek. Powiem wam, że z perspektywy czasu zupełnie inaczej się słucha, mając świadomość, o co chodzi I Got Five On It. Że tak na dobrą sprawę jest to kwota, jaką się płaci za torebeczkę właśnie nielegalnej substancji odurzającej. No tak, podejrzewam, że obecnie ceny mogą być wyższe. Nie wiem, nie znam się, za młody jestem albo za stary, żeby takie używki, że tak powiem, przyjmować. Zresztą nie ma potrzeby. Kiedy mam radio i mam was, moi drodzy, trzeba zachować trzeźwość umysłu. Dobrze, w takim układzie posłuchajmy kolejnego kawałka, a zanim ten wybrzmi, oto kilka informacji na jego temat. Baby to piosenka amerykańskiej artystki R&B Brandy, pochodząca z jej debiutanckiego albumu o tym samym tytule. Napisali ją Keith Crutch, Keeper Jones i Rahsaan Patterson, a wyprodukował ją ten pierwszy. Wydana jako drugi singiel z albumu 24 grudnia 1994 roku w Stanach Zjednoczonych, osiągnęła czwarte miejsce na liście Billboard Hot 100 i spędziła 4 tygodnie na szczycie listy Billboard Hot R&B Singles. Singiel sprzedał się w milionie egzemplarzy w 1995 roku w Stanach Zjednoczonych. Pomysł na piosenkę powstał w ciągu zaledwie kilku dni, a powstała ona podczas dodatkowych sesji pisania tekstów z Pattersonem, z którym Crouch pracował nad kilkoma utworami na album Brandy. O procesie produkcji Patterson skomentował w 2011 roku. Dokładnie. Pamiętam, jak chodziłem do jego, ma na myśli oczywiście Croucha, do jego domu, przez co słyszałem przez dwie noce z rzędu i od pierwszej nocy, kiedy chciał mi zagrać ten utwór, słyszałem to, co słyszałem, ale zachowałem to dla siebie, ponieważ byłem dość zastraszony, myślą, że uzna to za okropne. Potem trzeciego dnia powiedział coś w stylu: musimy oddać tę piosenkę do piątku, więc cokolwiek przyjdzie ci do głowy, po prostu to zaśpiewaj. Większość wokali i instrumentów w tle została nagrana w jednej z sypialni Croucha. Po przesłuchaniu utworu demo, Brandy oklaskiwała piosenkę za jej smak i duszę. Podczas nagrywania podobno inspirowała się wokalnie idolką Whitney Houston. No właśnie, ciekawe, czy będziecie słyszeć właśnie tę inspirację wokalną w tej piosence. Nie pozostaje nic innego, jak zaprezentować Brandy w piosence Baby.

Powiem wam, że zastanawiam się, w którym momencie wokalistka Brandy gdzieś tam, powiedzmy, inspirowała się Whitney Houston. Jakoś ja osobiście tego nie słyszałem. Mogę się mylić. Mógł słoń stanąć mi na ucho. Znaczy, stanąć, nadepnąć na ucho. No cóż. Młody jestem, nie znam się. O, tak to skomentuję. Oj, kochani. Spojrzałem na listę. Spojrzałem na kolejność. Spojrzałem na ten tytuł, na tego artystę. Znaczy, artystę to może zbyt szumnie powiedziane, ale niech będzie artystę. I powiem wam, że wspomnienia wróciły. Podzielę się taką jedną ciekawostką. Jest rok 1990, właśnie 5, może 90. Nie, to musiał być 95 rok, kiedy moja kuzynka przyjechała właśnie do Polski. Czy kuzynka, czy właśnie cała familia przyjechała do Polski? Już tego dokładnie nie pamiętam. I dostałem wtedy epkę. Tak jest. Tam były 3 albo 4 piosenki. Pamiętam dokładnie okładkę zespołu Real McCoy. Tak jest. I właśnie tam po raz pierwszy usłyszałem Runaway. Oczywiście oczarowany, zafascynowany, zachwycony i że tak powiem, same i achy, i ochy były, bo to, że tak powiem, płyta ze Stanów Zjednoczonych. No to musiało być po prostu, musiała być istna petarda. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy z tego, że jest to zespół, który pochodzi z Europy, dokładnie z Niemiec. Na tamten czas w ogóle nie słyszałem, że tak powiem, byłem dzieckiem, miałem właśnie te 11, maksymalnie 12 lat. Nie słyszałem wtedy tej naleciałości, że tak powiem, typowo niemieckich piosenek z tamtych czasów. No i no, tłukło się tę płytę, jak szalony. Nadal gdzieś ją chyba mam, tak mi się coś wydaje. Musiałbym przegrzebać, poszukać swoich właśnie tych zbiorów. Ale oczywiście do meritum, moi drodzy. Piosenka, którą usłyszycie teraz, to jest Runaway, właśnie niemieckiego projektu Eurodance i popu. Real McCoy. Tak jest, z albumu Another Night z 1995 roku, który był amerykańską wersją ich drugiego albumu Space Invaders z 1994 roku. Utwór został wyprodukowany przez producentów muzycznych Jorgena Winda i Franka Hassasa pod nazwą producencką Freshline. Utwór został wydany

po raz pierwszy w Niemczech w lipcu 1994 roku przez Hansa Records. Runaway osiągnął trzecie miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA, gdzie uzyskał status złotej płyty oraz szóste miejsce w Wielkiej Brytanii, moi drodzy. Jeżeli ma status złotej płyty, to musiał się sprzedać w co najmniej pół miliona egzemplarzy. No właśnie, powiem wam, że ogromny sukces, jak tak mogę powiedzieć, tak czuję. Zresztą lata 90. to zdecydowanie był Eurodance i pop, które wiodły swój prym, jeżeli chodzi o właśnie rynek. Zarówno myślę, że i polski, o ile mnie pamięć nie myli, jak i właśnie amerykański. Dobrze, bo się rozgadałem, a tak na dobrą sprawę muzykę trzeba wam zaprezentować. Real McCoy, Runaway, niech wspomnienia powrócą. A co, jak się bawić, to na maksa.

Właśnie, utrzymać wiarę i uciekać. You gotta keep the faith, you gotta keep the pain, run away. O, jest świetna piosenka. Powiem wam, że... Kit strasznie. Ale wspomnienia są bezcenne. I kiedy właśnie taki smarkacz, że tak powiem nieładnie, kiedy byłem właśnie takim smarkaczem, podlotkiem, że tak powiem, na samym początku bycia nastolatkiem, jest 11 lat, szmat czasu temu, nieważne. No to powiem wam, że oj, dawało się czadu na parkiecie u siebie w pokoju. A co? A jaha. Powiem wam, a fajne wspomnienia, naprawdę. Super. Dobrze, w takim układzie troszeczkę odmienimy brzmienie audycji Old and Gold, a to za sprawą kolejnej artystki i jej twórczości. As I Lay Me Down to piosenka napisana i wykonana przez amerykańską piosenkarkę i autorkę tekstów Sophie B. Hawkins. Została wydana w lutym 1995 roku przez Columbia Records jako trzeci singiel z jej drugiego albumu Wailer i znalazła się również na liście przebojów The Greatest of... na liście przebojów The Best of Sophie B. Hawkins. Utwór będący hołdem dla ojca Sophie został wyprodukowany przez Stevena Lipsona i pozostaje jednym z jej dwóch największych hitów, osiągając szóste miejsce na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych i pierwsze miejsce na liście Billboard Adult Contemporary przez 6 tygodni właśnie w 1995 roku. Poza Stanami Zjednoczonymi piosenka osiągnęła szóste miejsce w Kanadzie, siódme w Australii, dziewiąte w Nowej Zelandii i 24 w Wielkiej Brytanii. Moi drodzy, dobrze, w takim układzie niech dzieje się magia. Sophie B. Hawkins, As I Lay Me Down.

Tak, taka przyjemna piosenka, trochę bezpłciowa, jak dla mnie. Ale tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie moja prywatna opinia, możecie się z nią oczywiście nie zgadzać. Jeżeli się nie zgadzacie, kącik marudzenia jest do waszej dyspozycji, moi drodzy. Dobrze. W takim układzie czas na kolejną propozycję muzyczną. A co? Mok and Steph. Ajaha. He's Mine, piosenka amerykańskiego girls bandu R&B, wydana jako pierwszy singiel z ich debiutanckiego albumu As Is. As Is. Eyes? No właśnie, nie wiem, jak to za bardzo przeczytać. A, z, z i z, z. Tak się pisze tytuł płyty. Dobra, lecimy dalej. Był to największy hit zespołu, osiągając siódme miejsce na liście przebojów Billboard Hot 100 w USA latem 1995 roku. Sprzedano 600 tysięcy egzemplarzy i uzyskała certyfikat złotej płyty przyznany przez Recording Industry Association of America. Dobrze, moi drodzy, krótki wstęp, piosenka będzie dłuższa, mam nadzieję, niż mój wstęp, niż moja jej zapowiedź. Tak, zdecydowanie będzie dłuższa. Nie pozostaje mi nic innego, jak oddać was w przyjemność słuchania kolejnej propozycji muzycznej dzisiejszej audycji. Mok and Steph, He's Mine.

Nie posądzam nikogo o łapówkę, ale chyba takowa musiała się pojawić gdzieś tu i ówdzie, skoro tak monotonna piosenka znalazła się na tak zaszczytnej liście przebojów. Przepraszam was bardzo, ale no po prostu jednostajny beat, że tak powiem, beat i bardzo taki monotonny wokal jak dla mnie. Wiadomo, no było kilka gdzieś tam powiedzmy urozmaiceń i ozdobników, tak to się profesjonalnie nazywa, ale nie, przynajmniej nie dla mnie. Możecie mnie zlinczować w sekcji komentarzy, czy właśnie tutaj na naszym czacie. Nie, ja i ta piosenka nie. To zupełnie nie moja bajka. Ale może następna taka będzie. December to utwór amerykańskiego zespołu rocka alternatywnego Collective Soul, wydany na albumie zespołu o tym samym tytule z 1995 roku. Został on udostępniony w radiu. Album Rock 17 marca 1995 roku. Napisany przez wokalistę i gitarzystę Eda Rolanda, utwór osiągnął 20 miejsce na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych oraz pierwsze miejsce na liście Billboard Album Rock Tracks przez 9 tygodni, stając się najpopularniejszym utworem na tej liście w 1995 roku minionego stulecia. W Kanadzie utwór osiągnął drugie miejsce na liście RPM 100 Hit Tracks, stając się najwyżej notowanym singlem zespołu aż do marca 1996 roku, kiedy to The World I Know znalazł się na szczycie listy, moi drodzy. Dobrze, Collective Soul jest rock alternatywny i ich piosenka December. Posłuchajmy teraz. Mam nadzieję, że będzie to bardzo przyjemny zwrot w muzycznej akcji.

Na samym początku, przyznam z ręką na sercu, nie rozpoznałem tej piosenki. Dopiero kiedy wybrzmiały pierwsze, kiedy pojawił się pierwszy wokal, a już w refrenie, no, to przecież to ta piosenka. Ale na samym początku, pamiętam jeszcze, będąc dużo młodszym człowiekiem, kiedy ta piosenka była częściej jakoś tak, powiedzmy, przeze mnie słyszana, nie zdawałem sobie sprawy, że to jest Collective Soul. Myślałem przez jakiś czas, bo wokal akurat był jakiś taki podobny do Axla Rose'a. Oczywiście, jak najbardziej. Guns N' Roses. Nie, no tak jest. No ale człowiek się nie znał na muzyce. Znaczy, znał się może... Okej, okay, może znał się troszeczkę na muzyce, ale nie rozpoznawał wszystkich właśnie wokalistów i wszystkich zespołów. Zresztą zawsze było tego tak dużo, że no nie sposób nadążyć. No cóż, czasami i tak bywa, czasami i tak się dzieje. Dobrze, kochani, w takim układzie kolejna propozycja muzyczna będzie już tutaj gotowa do zaprezentowania. I'll be there for you, you're all I need to get by. To duet amerykańskiego rapera Method Mana z amerykańską piosenkarką i autorką tekstów Mary J. Blige. Utwór jest remiksem utworu Method Mana All I Need, który pochodzi z jego debiutanckiego albumu studyjnego Tickle. Utwór będący hip-hopowym soulem został wydany jako singiel przez Def Jam Recording i Polygram Records 25 kwietnia 1995 roku. Wszystkie trzy wersje tego utworu zawierają interpolacje hitu Marvina Gaya i Tammy Terrell o You're All I Need to Get By. Pierwszy remix i oryginalny zostały wyprodukowane przez RZA, kolegę Method Mana z Wu-Tang Clan. Remix został wydany jako singiel i jest również znany jako I'll Be There For You, You're All I Need To Get By, Razor Sharp Mix. Trzecia wersja remixu została wydana w wersji radiowej pod tytułem I'll Be There For You, You're All I Need To Get By, Puff Diddy Mix. A jej producentem był Sean Puffy Combs i Track Masters. Wersja utworu w wykonaniu Puff Daddy zawiera nowy podkład instrumentalny, w którym wykorzystano powtórzony fragment wokalny z utworu Notorious B.I.G. Me and My Bitch z jego debiutanckiego albumu Ready to Die, wydanego w tym samym roku. Utwór sprzedał się w ponad 800 tysiącach egzemplarzy i uzyskał status platynowej płyty przyznany przez Recording Industry Association of America. No proszę, moi drodzy. Tyle informacji, trzy wersje i każda z nich osiągnęła różny, że tak powiem, sukces. No a teraz przed wami Method Man featuring Mary J. Blige. I'll be there for you. You're all I need to get by. Jestem bardzo ciekawy, jak ta wersja będzie brzmieć. Posłuchajmy jej razem.

Następny, proszę. Wybaczcie, zupełnie, jeżeli chodzi o dźwięki R&B, hip-hop i takie właśnie połączenia. Ojejku, ja pamiętam Mary J. Blige. Ojejku, to ona występ... A, bo mi się... Okej, Mary J. Blige miała również, z tego co pamiętam, duet razem z George'em Michaelem. S, o ile dobrze pamiętam? AS? Tłumaczenie polskie jako? O ile, tak mówię, o ile mnie pamięć nie myli. Świetne, to była naprawdę świetna piosenka. Albo mogłem po prostu pomylić wokalistki. Wybaczcie, już kurczę, pamięć jest bardzo ulotna. Zweryfikuję to i po następnej piosence najwyżej powiem, czy to była dokładnie ta sama. Ale Mary J. Blige, troszeczkę jakoś tak inaczej zapamiętałem. No trudno, trudno. Ale może kolejna artystka zaproponuje coś innego. A, bo to jest ta piosenka. O Jezu, jak ja się cieszę, że ta piosenka teraz wybrzmi. Nie wiem, czy pamiętacie taką jedną produkcję. Ojku, to był Paramount Pictures? Chyba tak. No to posłuchajcie. Shy Guy, utwór jamajskiej artystki, autorki tekstów Diane King, który znalazł się na płycie ze ścieżki dźwiękowej filmu Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Oczywiście w oryginale było to troszeczkę szybsze. No ja niestety nie umiem śpiewać, tak więc zwolniłem tempo. Aby dykcyjnie wszystko by to prawidłowo wybrzmiało. Ale wracamy oczywiście do piosenki. Utwór pojawił się również na debiutanckim albumie studyjnym King. Together than, Tougher Than Love, przepraszam was bardzo. Utwór został napisany przez King, Kingsleya Gardnera i Andy'ego Marvella, którzy również go wyprodukowali. Został wydany w marcu 1995 roku przez wytwórnię Work jako główny singiel z płyty Tougher Than Love. Utwór zawiera sample z utworu Schoolboy Crush, Average White Band, refren Mercy, Mercy, Mercy zaczerpnięty jest z klasycznego utworu Charlie'ego Chaplina z 1989 roku Cool the Violence. Utwór spotkał się z pozytywnymi recenzjami krytyków muzycznych, a wielu z nich uznało go za jeden z najlepszych utworów reggae fusion swoich czasów. Shy Guy również odniósł sukces na listach przebojów. Utwór zadebiutował na 13. miejscu na liście przebojów w Stanach Zjednoczonych i dotarł do 2. miejsca w Wielkiej Brytanii. Zdobył szczyt list przebojów w Finlandii, Szwecji i Zimbabwe, a także znalazł się w 1. piątce przebojów w kilku innych krajach, w tym w Australii, Irlandii, Holandii, Nowej Zelandii i Norwegii. Haha, dobry jeszcze jestem. Do utworu powstały 2 teledyski, wyreżyserowane przez Markusa Nispera i Michaela Baya, moi drodzy. Tak jest, Michael Bay również był reżyserem filmu Bad Boys. Można rozpoznać jego dzieło po przesadnych eksplozjach, których, że tak powiem, apogeum jest w filmie Transformers. No tam naprawdę jest do przesady tych wybuchów, iskier wszelkich i wszelakich. Za dużo. Z perspektywy czasu, jak tak patrzę, no gościu mocno przesadzą, ale jeżeli chodzi o Bad Boys, oczywiście pierwszą część, pierwszy film, 95 rocznik, no to jest istne arcydzieło dla oczu, że tak powiem. No i duet Martin Lawrence i Will Smith. Świetnie, świetnie przygotowani do swoich ról i no, naprawdę dali popis swojej gry aktorskiej. No, dzięki nim mamy naprawdę fenomenalną produkcję filmową, jaką jest Bad Boys. A teraz przed wami Diana King, Shy Guy. Posłuchajmy razem. A, jeżeli możecie, to zróbcie sobie głośno, bo ta piosenka jest tego warta.

Ojejku, jak dawno tej piosenki nie słyszałem. Jak ja się cieszę, że ona dzisiaj wybrzmiała. Powiem wam, że ten jeden utwór tak mi poprawił humor i napawa tak pozytywną energią. No i powiem wam, że teraz też z perspektywy czasu, jak posłuchałem tej piosenki razem z wami, to mogę śmiało powiedzieć, że są pewnego rodzaju podobieństwa w stylu śpiewania pomiędzy Dianą King a Shaggym. Jak najbardziej. Oboje pochodzą z Jamajki, stąd właśnie bardzo podobny styl. No jednak pomimo wielu podobieństw są tak jest ich, znaczy oboje artystów jest tak różnych od siebie, że każdego z nich przysłucha się z ogromną naprawdę przyjemnością, moi drodzy. Dobrze, bo się tak troszeczkę zakręciłem, sentymentalnie się zrobiło, jeszcze wspominając film Bad Boys, gdzie no, z ręką na sercu też muszę przyznać, troszeczkę się stylizowałem, będąc dzieciakiem. O Jezus Maria, teraz już nie przypomnę sobie. Mike Laurie i Marcus Burnett. Dokładnie. Pamiętam, że mieli jedno, znaczy Marcus dokładnie miał zegarek, o Jezu, nie przypomnę sobie teraz jaki dokładnie, natomiast na tej samej ręce, na której nosił zegarek, miał również bransoletkę i przez jakiś czas właśnie też bardzo mi się to spodobało i też tak nosiłem. Faktem, że był to krótki czas, więc nawet nie pamiętam, czy moi rodzice będą pamiętać, znaczy nie wiem, nie mam świadomości, czy moi rodzice będą pamiętać, natomiast no, było to dla mnie coś takiego, czym się inspirowałem właśnie filmem Bad Boys. Nie miałem wtedy niestety Porsche, no, nadal nie mam, ale miałem bransoletkę na tej samej ręce, co zegarek, tak jak Marcus Burnett, ale aha. Dobrze, wiedziałem, że będziecie tutaj zadowoleni z brzmienia kobiecych głosów podczas dzisiejszej audycji. No to nie pozostaje nic innego, jak właśnie w tych kobiecych głosach pozostać. A będzie to za sprawą piosenki I'm the Only One, amerykańskiej piosenkarki i autorki tekstów Melissy Etheridge. Z jej czwartego albumu studyjnego Yes I Am. Wydana jako pierwszy singiel z albumu we wrześniu 1993 roku przez Island Records, osiągając 12 miejsce na listach przebojów w Kanadzie i 26 miejsce w Holandii. W Stanach Zjednoczonych piosenka zyskiwała na popularności powoli, ale po sukcesie Come to My Window została ponownie wydana, osiągając 8 miejsce na liście Billboard Hot 100 i pierwsze miejsce na liście Billboard Adult Contemporary. W styczniu dokładnie miało to miejsce 1995 roku. Pozostaje największym przebojem Etheridge na obu listach i przyniosła jej nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy utwór rockowy 1995 roku. Podobnie jak wiele piosenek z jej debiutanckiego albumu, Melissa Etheridge, I'm the Only One porusza tematykę związaną porusza tematykę związków niemonogamicznych. Oj, literki mi się zaczęły zlewać. Może, że tak powiem, zwolnić troszeczkę. W zwrotkach piosenkarka opowiada o tym, jak bardzo cierpi, ponieważ jej partner pragnie kogoś innego. W refrenie przypomina partnerowi, że nawet jeśli jest w nowym związku, to ona zawsze będzie jedyną osobą, która naprawdę go kocha z pasją. O kurczę, powiem wam, że mam dylemat z tą piosenką, ale posłuchajmy jej razem i za chwileczkę się wypowiem na jej temat. Melissa Etheridge, I'm the Only One.

A właśnie. Świetny, w ogóle bardzo fajny, bardzo przyjemny kawałek rockowy. To naprawdę trzeba pani Etheridge przyznać. Natomiast właśnie, kiedy partnerka, pomimo tego, że... Znaczy, okej, okay, bo źle... Znaczy, opacznie jedną rzecz powiedziałem, znaczy pomyślałem, bo jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, całe szczęście. Natomiast... No, rzeczywiście. Kurczę, powiem wam, że no, mam problem, żeby ubrać w słowa swoje myśli, bo w głowie układa się jedno, a no, język pewne rzeczy nie wie za bardzo, jak przekazać, ale spróbujemy. Okej, no jest kobieta, która cierpi, ponieważ jej partner pragnie kogoś innego. No i wokalistka przypomina partnerowi w refrenie, że nawet jeśli jest w nowym związku, to ona zawsze będzie jedyną osobą, która naprawdę go kocha z pasją. No właśnie, on ją rani, odchodzi i gdzieś tam, powiedzmy, decyduje się na bycie z kimś innym, a ona zawsze, znaczy ona jest jedyną osobą, która kocha go z prawdziwą pasją. Czasami... Kurczę, powiem wam, że z jednej strony jestem w stanie zrozumieć, bo no, nie wyobrażam sobie życia obecnie bez mojej żony, a z drugiej strony, kurczę, jeżeli ktoś by mnie krzywdził, to czy z drugiej strony, nie wiem, jakoś to uczucie by się nie zmieniło? No właśnie, to jest taki ogromny dylemat, tak na dobrą sprawę. Możecie oczywiście zawsze wypowiedzieć swoje zdanie, co o tym myślicie w kąciku marudzenia. No bo jest to, myślę, też dobry temat, tak na dobrą sprawę. Co musiałoby się wydarzyć, tak na dobrą sprawę, że zdecydowalibyście się, nie wiem, przestać kochać drugą osobę, przestać, że tak powiem, kurczę, darzyć daną osobę tak wyjątkowym uczuciem, jakim jest miłość? Kurczę, no jest to trudne. No właśnie z drugiej strony, jeżeli uczucie w bardzo łatwy sposób odejdzie, to czy rzeczywiście była to prawdziwa miłość? Mam taki mętlik w głowie, że przejdę do kolejnej piosenki, bo można byłoby roztrząsać na temat prawdziwego i nieprawdziwego uczucia, że tak powiem, myślę, godzinami, jeszcze gdyby znalazła się odpowiednia osoba u boku, która by ze mną mogła podyskutować na ten temat, byłoby, myślę, że ciekawiej, a nie tylko słuchać, że tak powiem, opinii jednego prowadzącego. No ale zobaczymy, może akurat ktoś za jakiś czas zagości w studiu redaktora Łukasza Moskalika. Pozostańcie, że tak powiem, z radiem X-Vibe przez jakiś czas, na jakiś czas, to się przekonacie. No bo już tutaj pewnego rodzaju... A dobra, nie będę zdradzać szczegółów żadnych. Nie, a nie ma, już, poszło. Dobrze, kolejna piosenka, moi drodzy. Every Little Thing I Do. To drugi singiel z pierwszego albumu amerykańskiej grupy R&B Soul for Real, Candy Rain. Starszy brat Chris, znany również jako Chuck. Ojejku. Przypomniał mi się film. Ojejku. Jak to? Hangover. The Hangover. Część druga. Jak do Tajlandii polecieli. I tam właśnie było porównanie Stewarta do Cho. Czok właśnie, jakoś tak. I to była taka papka ryżowa, którą podaje się niemowlakom i osobom w wieku starczym. No ponieważ jest to, znaczy jakieś tam, powiedzmy, ma wartości odżywcze, ale no, z tego względu, że ani jedno, ani drugie już za bardzo zębów nie ma, no to łatwiej jest im, że tak powiem, przyswoić pokarm. Ale mam dzisiaj myśli, ojejku. Wybaczcie, dobrze. Wracamy. Starszy brat Chris, znany również jako Chuck, tragedia, śpiewa główną partię. Chociaż nie był to tak wielki hit jak Candy Rain. Osiągnął 11 miejsce na liście przebojów R&B magazynu Billboard w USA i 17 miejsce na liście Billboard Hot 100.
Utwór zawiera sample z utworu Outstanding zespołu Gap Band. Singiel uzyskał certyfikat złotej płyty przyznany przez Recording Industry Association of America za sprzedaż ponad 500 tysięcy egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych, a przyznano ją dokładnie 25 października 1995 roku. Moi drodzy, ja się wcześniej, raczej bo się rozgadałem teraz, a czas posłuchać muzyki, tak więc zapraszam. Soul for Real, Every Little Thing I Do.

No, powiem wam z ręką na sercu, że takie dość ciekawe. Bardzo mi się podobało, jak piosenka narastała. Była nabudowywana przez pierwsze chyba 30 sekund, czy jakoś tak. I później bardzo przyjemny beat, bardzo przyjemnie jej się słuchało. Nawet udało się troszeczkę pokiwać, pobujać. A co? Kto redaktorowi zabroni się dobrze bawić podczas prowadzenia audycji? Dokładnie. Dobrze, moi drodzy. O, proszę, ale klasyczek nam się tutaj szykuje. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, chyba święta przychodzą. Bo tak ho, ho, ho, jak święty Mikołaj zacząłem reagować. No muzycznie na pewno święta. Before I Let You Go to utwór amerykańskiej grupy R&B Blackstreet. Nagrany na debiutancki album grupy. A nie, to przepraszam, źle przeczytałem w takim układzie. Ajajajaj, ale spaliłem. Dobra, no niech będzie. Źle przeczytałem. Przepraszam was bardzo. Ale jeszcze raz w takim układzie. Before I Let You Go. To utwór amerykańskiej grupy R&B Blackstreet. Nagrany na debiutancki album grupy. Utwór został wydany jako trzeci singiel z albumu w listopadzie 1994 roku przez Interscope Records. Zasłynął z udziału w nim wokalu Dave'a Hollistera, który dołączył do zespołu po premierze albumu. Before I Let You Go osiągnął siódme miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA i drugie miejsce na liście Hot R&B Singles. Utwór ten był najwyżej notowanym singlem grupy na obu listach, zanim dwa lata później został wyprzedany przez No Diggity. Tekst utworu koncentruje się na narratorze, który nie chce stracić miłości swojego życia z obawy, że nie jest już nim zainteresowana i chce, aby powiedziała mu dobranoc, a nie do widzenia. No właśnie, kurczę, i znowu temat miłości, temat rzeka, moi drodzy, ale dobra, nie będę już roztrząsać. Blackstreet, moi drodzy, teraz przed wami ich piosenka Before I Let You Go.

No tak, moi drodzy, jestem wam winien przeprosiny, bo spojrzałem tak w pierwszej kolejności, zobaczyłem sam tylny człyn. Już zmęczenie wychodzi chyba. Zobaczyłem sam tylny, samą końcówkę, że tak powiem, grupy Street i przeczytałem, nie patrząc naprzód, jako Backstreet. No tak jak Backstreet, no to tylko i wyłącznie Boys, a tu jest jednak Blackstreet. Dokładnie, zespół R&B. No, niestety, 95 rok, no tutaj na razie chyba Backstreet Boys nie będzie. Przynajmniej chyba nie w tej audycji, bo tak jak zerkam na czas, no jest go naprawdę niedużo. Ale jakoś damy radę, mam nadzieję. Dobrze, to był Blackstreet, nie Backstreet, Blackstreet Before I Let You Go. Dobra, no to teraz w takim układzie, no to zapowiada się, że tak powiem, grubo. Niech będzie. Big Papa to utwór amerykańskiego rapera The Notorious B.I.G. wydany 24 grudnia 1994 roku jako drugi singiel z jego debiutanckiego albumu studyjnego Ready to Die, wyprodukowany przez Chuckiego Thompsona i Nashima Mirika. Utwór zawiera sample z utworu z 1983 roku Between the Sheets, The Isley Brothers. Big Bopa to utwór rapowy z elementami R&B i hip-hopu zachodniego wybrzeża. Nazwa utworu pochodzi od jednego z pseudonimów The Notorious B.I.G. Sean Combs, producent wykonawczy filmu Ready to Die, chciał skomponować utwór Between the Sheets, The Isley Brothers. Po tym, jak Chucky Thompson i Nashim Myrick stworzyli beat z tym utworem w The Hit Factory, został on przekazany zespołowi hip-hopowemu Lost Boys. Combs chciał odzyskać beat, co doprowadziło do wymiany w której uczestniczył kolejny beat, który ostatecznie został wykorzystany w utworze Lost Boys z 1995 roku. Jeeps, Locks, Cops, Beamers and Benz. Dobra, jeszcze raz. Jeeps, Lex Coops, Beamers and Benz. Według Myricka Notorious B.I.G. nawet nie lubił utworu Big Papa i powiedział, że był to jeden z ostatnich utworów nagranych na potrzeby filmu Ready to Die. Dodał również, że beat był inspirowany hip-hopem z zachodniego wybrzeża, a konkretnie raperami Ice Cube'em, Snoop Dogg'iem, a zwłaszcza Tupakiem. Dobrze, no to w takim układzie posłuchajmy tego hip-hopu z zachodniego wybrzeża. The Notorious B.I.G. Big Papa.

0: Tak, właśnie skończyła się ta piosenka. Czy rozpaczam?
1: Nie.
0: Przepraszam was bardzo, ale nie są to w ogóle, że tak powiem, moje klimaty. Dobrze, oto kolejna piosenka i po niej chyba będziemy musieli się zacząć żegnać, bo czas nas tutaj, znaczy mnie czas tak na dobrą sprawę goni. No to cóż, w takim układzie lecimy. Sukiyaki zespołu 4PM, ale alternatywnie Uemuete Aruko z japońskiego Patrzę w górę, gdy chodzę. Alternatywnie zatytułowany Sukiyaki to piosenka japońskiego piosenkarza Kyu Sakamoto, wydana po raz pierwszy w Japonii w 1961 roku. Utwór znalazł się na szczycie list przebojów w wielu krajach, w tym na liście Billboard Hot 100 w USA w roku 1963. Stał się jednym z najlepiej sprzedających się singli wszechczasów, sprzedając się w ponad 13 milionach egzemplarzy na całym świecie. Amerykańska grupa R&B 4PM wydała wersję Sukiyaki w 1994 roku jako swój debiutancki singiel. Wersja ta dotarła do 8 miejsca na liście Billboard Hot 100 w USA. Zespół przerobił utwór, wykorzystując anglojęzyczny tekst z wersji A Taste of Honey na sugestie prezesa Next Plateau Records Ediego Ologina. Wersja 4PM znalazła się również w pierwszej dziesiątce przebojów w Australii, Nowej Zelandii i Kanadzie, gdzie znalazła się na szczycie listy przebojów magazynu, przepraszam was bardzo, na szczycie listy sprzedaży magazynu The Record. Dobrze, w takim układzie 4PM, Sukiyaki i za chwilę będziemy się musieli niestety pożegnać.

Powiem wam tak, słyszałem lepsze wersje tej piosenki, no ale, no cóż, ja mogę się nie znać. Dobrze, moi drodzy, niestety z wielkim żalem, z wielkim bólem serca, no to jest, nadeszła ta chwila, kiedy musimy się po prostu ze sobą pożegnać. Na koniec wybrzmi jeszcze jedna piosenka. Podejrzewam, że może ją uciąć, ale to za chwileczkę. Bo jeszcze bardzo ważne informacje, że tak powiem, parafialne, znaczy nie można tak mówić. Bardzo ważne informacje radiowe są do przekazania, moi drodzy. Oczywiście, Radio X Vibe to nie tylko i wyłącznie audycja Old and Gold. Zapraszam was do zapoznania się z naszą ramóweczką, a także, co najważniejsze, no, przybliżę wam tutaj, co będzie się działo w najbliższym czasie. W środę dajemy wam troszeczkę odetchnąć, aby Marcin swoją audycją Rokowa Propagacja od godziny 21 do 22.30 mógł porządnie was przygotować na weekend. Ja dzięki Marcinowi poszerzam swoje rokowe muzyczne horyzonty. Jest to naprawdę świetny prowadzący, który świetnie przygotowuje swoje listy z muzyką, które prezentuje podczas swojej audycji. No i w ten oto sposób można sobie przypomnieć naprawdę świetne hity z rodem chociażby nawet z naszego rodzimego podwórka, z Polski, ale tak samo przypomina świetne kawałki z zagranicy. Co ciekawe, też potrafi przytoczyć takie piosenki, których wcześniej na przykład nie słyszałem, pomimo tego, że gdzieś tam powiedzmy rok w duszy mi gra. Tak więc tu naprawdę polecam bardzo serdecznie Rokowa Propagacja w każdy czwartek od godziny 21 do 22.30. W piątek następnie również Marcin tak tanecznym krokiem pomoże nam przywitać weekend audycją Funky House od 22 do 23. Tak, godzinka czasami w zupełności wystarczy, żebyśmy fenomenalnie i bardzo dobrze się poczuli w nadchodzącym weekendzie. Następnie Kasia w sobotę poprowadzi swoją audycję Myśli Nieuczesane od godziny 22 do 23. Idealna godzina na idealną muzykę przed spaniem, czy ewentualnie również i na ożywienie, takie delikatne. A czemuż by nie? Jeżeli jesteście ciekawi, czym potrafi zaskoczyć muzycznie oczywiście Kasia, zapraszam w najbliższą sobotę od 22 do 23, moi drodzy. Niedziela? Jak najbardziej drugi nasz kobiecy głos, Aleksandra i jej dźwięki z taśmy od godziny 18 do godziny 20. Tu jest różnorodnie, to jest chyba najlepsze określenie. Jest muzyka klubowa, jest muzyka rockowa, jest muzyka alternatywna, jest... No, tak na dobrą sprawę wszystko, ale w którym momencie to się pojawia, tego nikt nie wie. Ola jest taką naszą chodzącą zagadką i co jej w duszy gra na dany dzień, nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób przewidzieć. Podejrzewam, że Ola też nie jest w stanie przewidzieć, co w danym momencie będzie jej grało i to jest właśnie chyba najpiękniejsze w tej audycji. Tak więc naprawdę zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie. Dźwięki staćmy w każdą niedzielę od godziny 18 do godziny 20. No i tydzień otwiera Adrian. Play of Beats od godziny 20 do godziny 22. Jeżeli jesteście fanami takiego starego, dobrego, kurczę, mięsistego i wyrazistego hip-hopu, czy ewentualnie rapsów, jak najbardziej je tutaj znajdziecie. Adrian ma tak szeroką, że tak powiem, listę piosenek, które nam prezentuje i tak pozwala rzeczywiście odświeżyć wiele piosenek, że to jest czysta poezja, pomimo tego, że nie jestem wielkim fanem tego gatunku. A jednak potrafi mnie też zainteresować i przykuć moją uwagę. Tak więc tak to się prezentuje u nas. Ale oczywiście, moi drodzy, Radio X Vibe nie jest jedynym, które tutaj działa w sferze internetu. Również innym projektem radia internetowego jest x-stacja.pl i tutaj w każdą niedzielę od godziny 17 do godziny 20 mój przyjaciel radiowy, z którym rozpoczęliśmy hashtag ponad podziałami, tak jest, ponieważ muzyka łączy, nie dzieli, prowadzi swoją audycję Siła Wyrazu od godziny 17 do 20. x-stacja.pl. Zachęcam was bardzo serdecznie. Dominiku, jeżeli będziesz tak uprzejmy i tak miły, napisz proszę, jakie jest słowo na najbliższą niedzielę. Niestety przeoczyłem to. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie.
Tak więc liczę tutaj na współpracę ze strony Dominika. W kąciku marudzenia na pewno pozostawi taką informację. Tak więc tak to się prezentuje. Aha, no właśnie, jeżeli chodzi o samą siłę wyrazu, jest to audycja, która jest współtworzona przez słuchaczy, którzy wysyłają swoje propozycje muzyczne do zaprezentowanego właśnie słowa, gdzie możecie wysyłać swoje propozycje, jak to robić. To wszystkie informacje znajdziecie bezpośrednio na stronie internetowej tejże rozgłośni radiowej, a także na mediach społecznościowych. Tak więc, no, ewentualnie możecie też znaleźć Dominika na mediach społecznościowych i jego tam troszeczkę pomolestować. Myślę, że się nie pogniewa. Dobrze, moi drodzy, to już niestety koniec. To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść, tak, możemy iść spać. A na koniec jeszcze wybrzmi tutaj ostatnia piosenka, podejrzewam, że ją troszeczkę może uciąć. I wanna be down. Piosenka amerykańskiej artystki Brandy z jej debiutanckiego albumu o tym samym tytule, moi drodzy. No to cóż, słyszymy się w przyszły wtorek o stałej godzinie, o godzinie 22 i będę miał przyjemność gościć u was do godziny 24. Tak więc cóż, trzymajcie się ciepło, słodkich snów wam życzę i słyszymy się za tydzień. Na razie, cześć!

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten ekran, jakby miał ci odpowiedzieć na sens istnienia. A przecież wiesz, że jedyne co z tego wyjdzie, to ból oczu i poczucie straconego czasu. Ale skoro już tu jesteś, to zostań w X-Vibe, przy dźwiękach, które nie pozwolą ci zasnąć. Bo czy wiesz, że w 96 roku pewien gość wpadł na pomysł stworzenia Tamagotchi i zamiast dać ludziom spokój, zmusił niemal cały świat do sprzątania wirtualnych odchodów po cyfrowym stworzeniu, które notorycznie padało z głodu, gdy tylko zapomniałeś karmić ten pikselowy koszmar przed wyjściem do szkoły. Co w sumie było dość precyzyjną lekcją o tym, że opieka nad czymkolwiek jest męcząca. A teraz czas na beat, który nie potrzebuje karmienia. Lil Wayne i Corey Guns w 6 stóp, 7 stóp rozrywają noc w X-Vibe.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu urządził maraton w Kołowrotku, a on sam czuje się jak w teledysku, bo faktycznie jest dzisiaj pod wpływem dwóch mocnych espresso. Lecimy z tematem w Radiu X-Vibe, Chris Brown i Under the Influence, czyli dedykacja od Marka dla wszystkich, którzy też mają nocną fazę.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, więc pewnie czujesz się jak bohaterowie filmu Poltergeist z 1982 roku, gdzie ekipa produkcyjna z pełnym spokojem wykorzystała w scenie z basenem prawdziwe ludzkie szkielety, bo były po prostu tańsze od gumowych replik, co wywołało u obsady totalny obłęd i przekonanie o klątwie wiszącej nad planem. A w X-Vibe wcale nie jest lepiej, bo ten bit w twojej głowie to tylko echo dawnych błędów. Więc weź głęboki oddech, bo w tej rzeczywistości i tak nikt nie przetrwa bez nuty absurdu. A skoro już tu jesteś, to Virgin i ich dwie bajki wyleczą cię z resznek optymizmu w X-Vibe.

wchodzisz w Night Market, gdzie w 1986 roku ekipa Poltergeista z nudów użyła prawdziwych szkieletów w basenie, bo plastikowe były za drogie. Masz więc film o duchach pełen autentycznych trupów. Totalny obłęd. Życie to w sumie niezły żart, chociaż trochę cuchnie stęchlizną. Teraz Rihanna i Drake z What Is My Name w

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.
2: Einsteiner, go.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Kurczę, Mirosława z Pupków tutaj. Pakuję właśnie torby do szpitala na jutro i wiesz, muszę odpędzić te myśli, więc puść proszę Rude Boy od Rihanna. Jakoś to będzie w tym Radio X Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Wiesz, świat jest dziwnym miejscem, zwłaszcza gdy spojrzysz na lata 90., kiedy to pewien facet postanowił, że najlepszym sposobem na promocję filmu o Wielkim Pająku będzie wysłanie go w kosmos, co brzmi jak gorączka w środku nocy, a jednak wydarzyło się naprawdę, bo w 1998 roku podczas kampanii reklamowej pewnej produkcji ekipa techniczna wysłała sygnał radiowy z pająkiem w stronę układu Alfa Centauri, licząc na to, że jakaś cywilizacja zechce obejrzeć ten film, co jest szczytem ludzkiej pychy albo totalnym obłędem. Bo wyobraź sobie miny kosmitów odbierających ten sygnał, co jest idealnym tłem do rozmyślań nad sensem istnienia w czasie audycji w X-Vibe. Teraz Udo Lindenberg i Apache 207 z utworem Komet w przestrzeniach X-Vibe.

znowu nie może spać, więc pewnie kręcisz się po pokoju jak lunatyk, albo po prostu czekasz, aż świat wreszcie zgaśnie na dobre. W czasie tej nocnej sesji w X-Vibe przypomniałem sobie o roku 1987, kiedy to pewien facet wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć pluszowego misia, który zamiast słodko mruczeć potrafił czytać bajki, ale przez błąd w oprogramowaniu czasami zaczynał bełkotać demoniczne zaklęcia i przeklinać głosem opętanego demona. Rodzice wpadali w panikę, kiedy ich pociecha zasypiała przy żrącym zabawkowym potworze, a wszystko to przez tani procesor, który wolałby się spalić, niż brzmieć jak normalny człowiek. Totalny absurd, ale przynajmniej nie było nudno. Teraz Shaking Dudy i

mgłę roku 2008 producenci zmierzchu wsadzili wampiry w brokat, robiąc z nich świecące na słońcu zabawki, co jest chyba największym żartem w historii kina. Skoro nieśmiertelni zaczęli przypominać bombki choinkowe, czas na trochę konkretnego ludzkiego rytmu. Więc niech mocny bit rozgrzeje ci krew X-Vibe, bo leci Danza Kuduro od Don Omar oraz Lucenzo.